not.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku.

0: sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród

Był już tak jak zamieść historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

0: te pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go przejrzeć.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajdkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi

0: na cudze. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Zawsze ty. Tylko ty. Zawsze ty.

I'm gonna go to the hospital.

0: Dobry wieczór Państwu, witamy wszystkich na audycji sportowej w środowy wieczór. Dzisiejszymi gośćmi moimi są Lidka Zakrzewska.
1: Dobry wieczór.
0: I Robert Bandnorowski, trener Robert Bandnorowski, tak miałem przedstawić.
2: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: To są członkowie drużyny kobiecej Lechii Gdańsk. Oczywiście trener i kapitan drużyny, Lidka Zakrzewska. No to może zacznijmy od pierwszego pytania. Czy w piłce kobiecej są takie zasady, takie same zasady jak w piłce męskiej?
2: Ale pytasz o przepisy gry?
0: O przepisy gry, ogólnie właśnie wymiary boiska na przykład.
2: Tak, oczywiście. To znaczy, to jest jakby dokładnie to samo. Gdzieś na pewnych etapach zależy, w której lidze mogą być różnice, jeżeli chodzi o ilość minut, ile trwa połowa, cały mecz, tak? Natomiast ogólnie można powiedzieć w dużym skrócie, no jest to praktycznie to samo.
0: I wygracie na którym poziomie ligowym?
2: No my jesteśmy obecnie w trzeciej lidze makroregionalnej, czyli takim nowym tworze, który się stworzył po tej całej reorganizacji. Była trzecia liga taka regionalna, teraz jest trzecia liga makroregionalna, która zrzesza w sobie cztery województwa. No i z racji tego, że zajęliśmy pierwsze miejsce w poprzednim sezonie w tej trzeciej lidze regionalnej, awansowaliśmy do trzeciej ligi makroregionalnej. Teoretycznie bylibyśmy już w drugiej lidze, no ale przez tą zmianę jesteśmy w trzeciej lidze makroregionalnej, która swoją drogą poziom ma całkiem okej.
0: Okay. Czyli wyjazdy bywają długie, bo jak skoro cztery województwa, no to jednak gdzieś tam
2: no
0: trzeba
2: tak,
0: pewnie
2: tak,
0: daleko pojechać.
2: Poznań, Szczecin, także tak.
0: Czyli na Wielkopolskę również to już są dalekie wyjazdy.
2: Dokładnie.
0: Trochę się spędza w tym autobusie czasu. Jak to wpływa na przygotowanie drużyny? Czy to jest jakiś negatywny wpływ, jak się taki długi kawałek drogi trzeba przejechać?
2: Znaczy tak naprawdę to wyjazd to jest też część tego, co lubimy robić. No to jesteśmy razem, integrujemy się też, traktujemy ten wyjazd. No oczywiście czasami trzeba bardzo wcześnie wstać i pojechać, natomiast no jest to wpisane jakby w nasz zawód, że tak powiem, i jedziemy... Kiedy trzeba się koncentrujemy, kiedy trzeba jesteśmy wyluzowani i w tym czasie też fajnie spędzamy ten czas, żeby on się też tak nie dłużył. No z jednej strony mówię, no jest to męczące na pewno dla nas wszystkich, natomiast z drugiej strony jest to też fajny element tego dnia meczowego.
0: A jak ty, Lidka, sądzisz właśnie, na wyjazdach ci się lepiej gra, czy raczej tutaj w domu, w Gdańsku?
3: Wolę zdecydowanie na Trauguta, bo jest jednak czuć ten klimat lechijny. My też bardzo dobrze znamy nasze boisko. Nasze boisko troszkę się różni od innych boisk, bo jednak gramy na sztucznej nawierzchni, więc zdecydowanie lepiej się tutaj czuje cała drużyna. A te wyjazdy, tak jak trener mówi, one mają coś w sobie, integrują nas na pewno, więc lubimy wyjeżdżać na dalekie wyjazdy, ale też trzeba mieć świadomość, że jest to męczące i jak jedziemy chociażby do Szczecina czy do Gryfina, gdzie spędzamy 5 godzin w busie, no musimy zaopatrzyć się w jedzenie i tak dalej. Jesteśmy, że tak powiem, skostniałe po tylu godzinach w busie, więc trzeba mieć też na to poprawkę, bo to nie jest tak sobie wyjść z busa i zagrać 90 minut na najwyższym poziomie.
0: Ja sobie chodzę ogólnie na takie mecze niskich lig męskich i widzę, że często jak jest naturalna nawierzchnia, to jest w opłakanym stanie, jakieś błoto, jakaś piaski. Jak wy gracie na naturalnej nawierzchni, to też są takie problemy, czy to raczej są murawy jak stół?
3: To zależy, ale raczej są takie wertepy i dziury. Jednak mimo wszystko niektóre wyjazdy są do wiosek, nie do dużych miast, więc te boiska nie są w jakimś najlepszym stanie. Ale jednak wiadomo, naturalna i tak jest lepsza od sztucznej.
0: No ale za to nie jest płaska do końca, a jak wy trenujecie na sztucznej, no to jednak jest już handicap dla tych, którzy znają każdą kępę na swoim boisku.
3: Owszem, aczkolwiek sztuczna nawierzchnia też obciąża nam mocno stawy. Trenując codziennie, jesteśmy w stanie to odczuć już po tym czasie.
0: No a jak często trenujecie? Codziennie? Zawsze? Czy macie dni wolne?
3: Generalnie tak. Zawsze nasz tydzień wygląda tak, że trenujemy od poniedziałku do piątku codziennie. Jedna jednostka treningowa jest siłowa. No i w weekend gramy mecze w trakcie rundy.
0: No i teraz nie sposób już ominąć tego, no bo w tym momencie trudno jest, żeby trenować, bo ponieważ wszystkie boiska sportowe są zamknięte dla amatorów, a wy jesteście nadal amatorami. Czy jest jakiś sposób, żeby to obejść, czy nie ma takiego sposobu i po prostu nie trenujecie?
2: Nie można nie trenować. Za dużo włożyliśmy w to wysiłku i no cały czas cel przed nami jest taki, że my tą rundę rozegramy, więc no na pewno nie jesteśmy w stanie zamknąć się w domach i czekać, nie wiem, do września. Oczywiście, no dziewczyny mają rozpisane indywidualne treningi i działamy na cały czas, musimy być w formie.
0: Czyli jak w każdej dziedzinie też to jest utrudnienie, że wystąpiła ta nasza pandemia, w której musimy stawić czoła przez cały rok już teraz. Miejmy nadzieję, że już drugi rok nie będzie, na drugi rok już nie będzie tej pandemii. Może jeszcze uda wam się dokończyć ligę. I jak teraz wygląda stan ligowy? Czy liga już ruszyła na wiosnę, czy jeszcze nie ruszyła?
2: Nie. My pierwszy mecz mamy do rozegrania. Zaczynamy tą rundę 27 marca. Znaczy zaczynamy. No prawdopodobnie już wiemy, że nie zaczniemy.
0: Tak, już chyba dzisiaj były te oficjalne obostrzenia, że do 9 kwietnia jest zamknięte.
2: Tak, czyli już w tym momencie w zasadzie wypada nam... No jeden mecz na pewno, drugi mamy mecz 10-11, jeszcze dokładnie nie wiadomo kiedy, bo tam gospodarz nie wysłał szczegółów, natomiast ten weekend, czyli w piątek kończą się obostrzenia, no musiałoby się, nie wiem, jakiś cud stać, żeby nam pozwolili w najbliższy weekend po obostrzenia grać. Więc gdzieś tam zdajemy sobie sprawę z tego, że pewnie pierwszego i drugiego meczu nie zagramy. Póki będzie możliwość upchnięcia tego gdzieś w grafik, to okej, natomiast jeżeli... Obawiam się, że jeżeli to się tak będzie przedłużać, to po prostu nawet organizacyjnie kluby nie poradzą sobie z tym, bo też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w piłce amatorskiej każdy z nas, przynajmniej większość z nas, oprócz grania, trenowania, czyli zajmowania się piłką, ma jeszcze inne zajęcia swoje i to też nie ma takiej możliwości, żeby na przykład co środę, żeby grać weekend i środę, tak? Na przykład pojechać do Poznania czy do Szczecina w środę, no to jest raczej raz powiedzmy, że okej, pewnie jesteśmy w stanie to sobie jakoś zorganizować, no ale na pewno nie co środę, ani co drugą środę, no bo po prostu nie, a znowuż uzbierać skład tak, żeby tylko wyjść i zagrać, no to też chyba nie o to chodzi, tak? Granie oczywiście to jest dla nas najważniejsza rzecz, no ale też pracujemy ten cały okres przygotowawczy po to, żeby wyjść w tym składzie najsilniejszym albo prawie najsilniejszym, wyjść i wygrać, a nie żeby po prostu pojechać i zagrać. Więc no jednak no to ma znaczenie, tak? Czy ja będę miał do dyspozycji cały bądź prawie cały zespół, czy gołą jedenastkę.
0: A ile liczy taki cały zespół kobiecy i drużyny Lechii? Jak duża jest kadra?
2: Znaczy normalnie, tak gdyby policzyć, to jest 25 osób. Natomiast dwie zawodniczki mamy wypożyczone do czwartej ligi. Jedna leczy kontuzję, więc wiadomo, że i tak by nie grała, więc można powiedzieć, że 22 osoby to są takie potencjalnie do grania. Natomiast no wiadomo, ile protokół meczowy osób jest w stanie przyjąć, więc nawet no, nie wszystkie osoby mogą być powołane na mecz, a te, które są powołane, no to jest oczywiście 11 gra, reszta jest na ławce rezerwowych. Więc dobrze, że jest ten zapas, ale to tak powiem szczerze, z doświadczenia już troszeczkę się tym zajmuję, wiem, że tutaj nigdy kadra nie jest za duża. No niestety, gdzieś ta kontuzjogenność u dziewczyn jest troszeczkę chyba większa niż u chłopaków, przynajmniej z mojego doświadczenia, mimo że już robimy naprawdę wszystko, no ale po prostu tak jest. I tak udało nam się zminimalizować to. Natomiast no parę osób jest takich, które gdzieś tam muszą się jeszcze doleczyć i pewnie no albo zdążą wystartować, albo wejdą w trakcie rundy.
0: No może tutaj powodem jest też, te treningi są na sztucznej nawierzchni, no ale jak wiemy, w Gdańsku też nie ma za wiele boisk naturalnych, które mogłyby być wynajmowane na treningi, szczególnie dla drużyn amatorskich, bo to też są zupełnie inne pieniądze, prawda?
2: No tak, Gdańsk chyba nie słynie z tego za bardzo, żeby była super infrastruktura, więc my się cieszymy z tego, że mamy gdzie trenować i klub nam zapewnia to i dla nas to jest najważniejsze. Oczywiście no są zawsze plusy i minusy, tak? Natomiast lepiej trenować na sztucznej, ale mieć gdzie trenować i trenować regularnie, niż trenować rzadziej, a nawet na lepszym boisku. No, w dzisiejszych czasach, żeby gonić tą czołówkę, no to trzeba bardzo często trenować.
0: No teraz na zachodzie Gdańska trochę się baza rozrasta, bo Jaguar buduje kolejne boiska, już coraz większy to jest kompleks. Wydaje mi się, że to może być kiedyś trochę zagrożenie dla Lechii jako konkurencja gdzieś tam w Akademii. No bo bardzo dużo już młodych zawodników decyduje się jednak na Jaguar, ponieważ no ta baza jest naprawdę ogromna i perspektywy są też fajne. No a właśnie wy jesteście w Lechii od niedawna tak naprawdę. Ile to już? Drugi, trzeci rok? Trzeci rok chyba.
2: No w 2019 roku w czerwcu Lechia nas przejęła.
0: Czyli kończycie drugi sezon pod egidą Lechii.
2: Tak jest, tak jest.
0: No i jak wam w tej Lechii? Czy czujecie się już trochę biało-zielonymi ludźmi?
2: Litka,
0: czy...
2: jak ty to czujesz?
3: Ja myślę, że zdecydowanie już się czujemy biało-zieloni. Jednak codziennie będąc na Trauguta, widząc stadion, widząc piłkarzy pierwszej drużyny, widząc rezerwy i tak dalej, czujemy, że mamy kontakt z tą drużyną. To nie jest tak, że jesteśmy gdzieś osobno, mijamy tych zawodników, mamy świadomość, z jakim logiem na klatce gramy, więc... Myślę, że w Lechii jest nam dobrze. Jak wcześniej byłyśmy w Stowarzyszeniu Biało-Zielonych, to...
0: Czyli barw nie zmieniłyście.
3: No teoretycznie nie, natomiast trochę się przybranżowiliśmy. Wcześniej jak byłyśmy stowarzyszeniem, no to jednak czegoś brakowało gdzieś. Zawsze trzeba było kulać szczególnie środki finansowe. Teraz jednak zaplecze mamy jakieś tam zapewnione, mamy stroje, mamy gdzie trenować, więc to jest bardzo ważne, bo to daje nam taki komfort psychiczny, że nie musimy się o coś dodatkowo martwić, możemy po prostu robić swoje.
0: A jak wygląda taka współpraca z pierwszym zespołem, czy może ze sztabem? Też macie jakiś kontakt? Jak to u was wygląda?
2: Dobre pytanie, bo akurat gdyby się nie zaczęła pandemia rok temu, to naprawdę były już takie plany, żeby nawet zrobić wspólny trening, nie jeden, żeby gdzieś tam się zbliżać ze sobą. To też wiadomo, jest motywacja dla dziewczyn, a poza tym, no bądź co bądź, jesteśmy drużyną, najstarszą drużyną kobiecą, czyli też w sumie pierwszą drużyną w Lechii, tak jak pierwsza drużyna męska. No i gdzieś były takie zamysły, nawet żeśmy już byli blisko tego, żeby dokładnie ustalić datę tego spotkania mojego z trenerem i zawodniczek z zawodnikami. Mieliśmy mieć taki wspólny trening i to nie miało być jednorazowo. No i w związku z tym, że no, stało się jak się stało, przyszła ta nieszczęsna pandemia, no to wiadomo jak dzisiaj. I do dzisiaj w zasadzie tak trwa, no bo piłkarze muszą być pod pewną izolacją. Nie możemy pójść razem na trening dokładnie i gdzieś to... Mam nadzieję, że to wisi w powietrzu po prostu i to kiedyś się ziści, bo myślę, że to fajny taki byłby... nie wiem, czy trend częstego powtarzania, no ale na pewno ta jakaś bliskość byłaby wskazana, bo to jest na pewno fajna motywacja dla dziewczyn.
3: A no, widać... Też byśmy mogły obserwować tych piłkarzy bliżej i widzieć, jak grają, jak się rozwijają, jaką mają komunikację. To by nam dużo dało, bo taką profesjonalną piłkę oglądamy głównie w telewizji, jednak zobaczyć to zupełnie z bliska, duże doświadczenie dla nas.
0: No a na treningi też nie każdy może wejść i to jest to, że można podpatrzyć jakichś tam idoli na treningu, to
3: dokładnie,
0: już zupełnie
3: plus no my się mijamy, więc jak my mamy trening, pierwsza drużyna praktycznie nigdy nie trenuje, oni mają treningi wtedy, kiedy my jesteśmy w szkole albo w pracy.
0: No tak.
3: Więc
0: zawodowcy.
3: No mam nadzieję tak samo jak trener, że kiedyś dojdzie faktycznie do jakiegoś wspólnego treningu.
0: A kiedyś w internecie widziałem taką informację, że współpracowaliście, czy współpracujecie z psycholog sportu Natalią Brezą. Też jest, która jest z pierwszej, no chyba jest od Akademii teraz tak naprawdę, tak? Jako psycholog?
2: Znaczy tak, Natalia zajmuje się Akademią, czy coś dodatkowo robi jeszcze w pierwszej drużynie, nie wiem.
0: W pierwszej drużynie jest Paweł Habra.
2: Paweł Habra, tak dokładnie. Natomiast Natalia no, bardzo zaangażowana jest, tu naprawdę wielkie ukłony w jej stronę, bo jakby czyta w naszych myślach. Czasami jak chcę gdzieś do niej zadzwonić i coś powiedzieć, to ona już do mnie pisze, Robert, a czy przypadkiem i się wstrzeliwuje w to. Ja też widzę u dziewczyn, że one tego potrzebują, że są zadowolone. Naprawdę, to są może drobne rzeczy, ale dzisiaj w dzisiejszym sporcie te cztery fundamenty, o których wszyscy mówią, jedną z nich jest między innymi właśnie ten cały mental, czyli praca nad tym jest niezbędna i super mieć w klubie taką osobę jak Natalię. Nie wiem, niech Litka powie, bo pewnie mają częściej kontakt i mogą więcej powiedzieć, jak już wyglądają same warsztaty, bo ja na niektórych jestem, no ale one są częściej i tak. Myślę, że Litka...
3: No my czujemy tutaj wsparcie od Natalii, bo nawet już nie chodzi o te warsztaty, gdzie cała drużyna nad czymś pracuje, ale też chodzi o takie indywidualne sprawy. Każda z nas wie, że w momencie, gdy jest kontuzja, gdy dzieje się coś w jej życiu prywatnym, gdy czegoś jest po prostu za dużo i to przeszkadza po prostu nam w treningu, zawsze możemy się do niej zwrócić. Rozłoży z nami to na czynniki pierwsze, pomoże nam sobie to poukładać w głowie, więc każdy z nas czuje się bezpieczny w tej sferze i wie, że może liczyć na pomoc. Tego nam wcześniej brakowało. Myślę, że też kobiety troszeczkę się różnią w tym temacie od mężczyzn i że my jednak tego wsparcia mentalnego potrzebujemy trochę więcej w takim przygotowaniu sportowym na co dzień.
0: No to świetna sprawa, że macie możliwość współpracy właśnie z takim trenerem mentalnym czy psychologiem sportu. Natalia nie należy jednak do sztabu drużyny tak naprawdę. A czy ktoś jest jeszcze dodatkowo w sztabie szkoleniowym poza tobą, Robert?
2: Tak, to oczywiście no, ze mną jakby nieodłączną osobą jest Marcin Kośnik. To jest jakby mój drugi trener i trener bramkarek. Dorywczo, że tak powiem, ale bardzo mocno pomaga nam Piotrek Kotlarczyk, jeżeli chodzi o siłownię. No i tutaj też duże podziękowania dla fizjoterapeuty Łukasza Szpręgela, który zawsze jest wtedy, kiedy potrzeba, a tak jak mówiłem, no niestety często potrzeba, więc udaje nam się w wielu przypadkach po prostu załatwić temat, opierając się o jego u wizyty u niego, dopiero takie najgorsze już w rehasporcie. No ale mówię, gdyby nie Łukasz, pewnie z drobnymi rzeczami byśmy. Gdzieś tam się borykali, a on jednak nam stawia dziewczyny do pionu.
3: To też jest ważne, że tak naprawdę mamy go z dnia na dzień. Gdy potrzebujemy, gdy jest jakaś kontuzja, to jak trener tylko zadzwoni, to możemy skorzystać z jego pomocy praktycznie następnego dnia, więc reakcja jest natychmiastowa, więc dzięki temu wracamy jak najszybciej na to boisko, bo mamy już jakąś wstępną diagnozę, możemy nad czymś pracować.
0: To myślę, że w porównaniu do drużyn na poziomie amatorskim, to macie bardzo dużo takich możliwości dodatkowej pomocy z zewnątrz, przez to, że jesteście częścią po prostu Lechii Gdańsk.
2: No i tu jest właśnie całe klub, bo gdyby ktoś nawet nas zapytał, nie wiem, jak nam się gra w Lechii, czy w Biało-Zielonych. My żeśmy w Biało-Zielonych byli w drugiej lidze, 2 sezony. Tutaj jesteśmy w trzeciej. I ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, no ale to słuchajcie, to tutaj gracie w trzeciej, tam byliście w drugiej. To, że gramy z herbem Lechii na piersi, to jest oczywiście dla nas wielka duma, wyróżnienie i to jest jakby, tego się nie da zmierzyć i to jest jakby nieobliczalne. Natomiast tak patrząc już bardzo praktycznie, przyziemnie, to właśnie to, że mamy pomoc z tytułu właśnie czy trenera motorycznego, czy fizjoterapeutę, że mamy gdzie trenować, że mamy sprzęt, że mamy jak dojechać. Tak naprawdę mamy wszystko, żebyśmy mogli się rozwijać. W Biało-Zielonych wszyscy, którzy współpracowali z Biało-Zielonymi, czy to pani prezes, czy kierownik, czy ktokolwiek, wszyscy robili to charytatywnie, czy my wszyscy. I zawsze wszystko gdzieś tam rozbijało się o kwestie finansowe, żeby nie żeby na tym coś zarobić, tylko żeby w ogóle móc wyjść na boisko, potrenować, żeby móc pojechać na mecz, żeby mieć sprzęt, żeby zagrać. Więc my żeśmy zupełnie mieli inne problemy, tak? Natomiast te problemy dzisiaj nam zupełnie zeszły z głowy i my jako sztab możemy się skupić tak naprawdę na tym, na czym powinniśmy, czyli na tym, żeby jak najlepiej tą drużynę prowadzić, żeby z niej jak najwięcej było pożytku w przyszłości. No i zawodniczki też widzą, bo to też widać nawet po samym zaangażowaniu.

0: na treningu. No tego się nie da jakby oszukać, tak? Patrzy się na zespół, który tak naprawdę docenia to, że co ma, i to zaangażowanie zawsze będzie większe, tak? Dlatego mówię, Lechia jedno, że jest to Lechia, bo Lechia, no, Lechia jest to jeden z najlepszych klubów, w jakich tak naprawdę mogliśmy się znaleźć, a w Trójmieście na pewno najlepszym. Natomiast te warunki, to jest nie do przecenienia, tak? Znaczy, że mamy po prostu wszystko, co potrzebujemy do szczęścia, tak powiem.
1: Tak, wspominałeś już coś tam o finansach, zarobkach, ale to poruszymy po przerwie. Jeszcze teraz przed przerwą chciałem poruszyć temat takiego transferowania zawodniczek. Jak bardzo zmieniła się kadra podczas od czasu, jak dołączyliście do Lechii? No i czy te transfery to są transfery gotówkowe, czy to wszystko jest bezgotówkowo, czy jak to wygląda w piłce kobiecej na takim poziomie?
0: W ogóle fajnie się wstrzeliłeś, bo dosłownie parę dni temu przeglądałem sobie jakieś stare mecze z biało-zielonych, z 2017 roku, czy 18, nie pamiętam. I tak zacząłem liczyć zawodniczki, jakie są dzisiaj. I naliczyłem 4. A tak jak powiedziałem, no mamy tą kadrę 25 osób.
1: Tak, dużo
0: to
1: się bardzo zmieniło.
0: Bardzo dużo się zmieniło. Oczywiście gdzieś te zawodniczki po drodze też do biało-zielonych dochodziły, ale ten taki ostatni mecz, który gdzieś udało mi się znaleźć, to były 4 zawodniczki w porównaniu do 25, które mam dzisiaj. Więc to też pokazuje, jak na przestrzeni 3 lat, a 2 lat ostatnich już szczególnie, jak to się wszystko zmienia. Na pewno.
1: To może wymieńmy jeszcze tą legendarną czwórkę.
0: No,
1: pewnie
0: na pewno,
1: Litka.
0: Na pewno kapitan. Karolina Rzepka, na pewno Weronika Sturmowska. Teraz żeś mnie zaskoczył, musiałbym sobie przypomnieć.
1: A Litka w którym roku
0: Litki wtedy nie było. Litki wtedy jeszcze nie było akurat na tym meczu.
2: W pierwszym roku.
0: No właśnie, wtedy w tym meczu jeszcze Litka nie grała. Nie pamiętam. Wiem, że to były 4 i to akurat... A, Michalina Marcinkowska na pewno. No i musiałbym tą 4, ale w trakcie programu może sobie przypomnę.
1: Będzie pokrzywdzona.
0: Tak, żeby nie była pokrzywdzona. Natomiast no na pewno Lechia przyciąga. Wiadomo, tak? No jest nam łatwiej pozyskiwać zawodniczki do Lechii niż do biało-zielonych. No i na tą chwilę. To znaczy, to jest tak, że jakieś tam żeśmy kontrakty, źle to powiedziałem, za niektóre zawodniczki musieliśmy zapłacić jako klub, a część przyszło za darmo. W zależności jakie były możliwości, jakie były wymogi proceduralne.
1: To z jakich lig przyszły te gotówkowe jakby transfery? To jest gdzieś z drugiej ligi?
0: Pierwsza
1: już,
0: liga.
1: Pierwsza liga nawet.
0: Na pewno. Krysia Lewna przyszła z pierwszej ligi za PLG.
2: Polonia Poznań, Julia.
0: No mamy w zasadzie kilka zawodniczek takich, a akurat może niekoniecznie chciałbym o tym mówić.
1: No dobrze. No to zapraszamy na krótką przerwę muzyczną. Trener sobie przypomni to brakujące ogniwo. I posłuchajcie 2 piosenek, które nasi goście przygotowali dla was, aby umilić wam chwilę.

0: radiosart.pl.
1: Wieczór po przerwie. Moimi gośćmi dzisiaj są Lidka Zakrzewska i Robert Bandrowski. Mam nadzieję, że przerwa muzyczna trochę rozgrzała naszych słuchaczy przed wieczorną dawką kolejnych informacji z kobiecej drużyny Lechii Gdańsk. Czy gra lub praca w Lechii to wasze jedyne zajęcie życiowe? Mówiłem, że teraz zejdziemy trochę na rzeczy prywatne. Czy tylko tym się zajmujecie? Mówiliście, że to jest jednak drużyna amatorska, czy jednak gdzieś jeszcze zarabiacie i czy się uczycie?
2: To może ja zacznę. Na co dzień pracuję, normalnie przez cały tydzień na pełen etat i wieczorami gram w piłkę oraz w weekendy. Weekendy też mam szkołę, studia zaoczne, studiuję kryminologię na Uniwersytecie Gdańskim.
1: Czyli jakby były jakieś problemy kryminalne w Lechii, to będzie pierwsza osoba do rozwiązywania, kapitan drużyny żeńskiej.
2: Nie wiem, czy da się to połączyć.
1: A Robert, ty czym się zajmujesz poza Lechią, czy to jest twój jedyny źródło dochodu?
3: Nie, ja od rana do mniej więcej 16, 17 sobie pracuję gdzieś indziej. A tak naprawdę od 17 do wieczora, czasami bardzo późnego wieczora, no, poświęcam już swój czas zespołowi i tak mój dzień wygląda w zasadzie. Czyli i praca, i praca.
1: Czyli nie jest lekko tak naprawdę, jeśli tak naprawdę na dwa etaty musicie pracować i, znaczy no musicie, chcecie pracować tak naprawdę, bo to jest też wasza pasja, tak mi się wydaje przynajmniej.
3: No więc właśnie, jeżeli się robi to, co się lubi, wiadomo, że pewnie obydwoje byśmy chcieli móc robić tylko to drugie.
2: Zdecydowanie.
3: Natomiast no Tak się nie da, przynajmniej jeszcze na razie się tak nie da. Po południu mamy treningi, tak jak Lidka mówiła, codziennie, więc sam trening teoretycznie półtorej godziny plus dojazd powrót. Natomiast wiadomo, no ja muszę przygotować treningi, muszę je czasami skorygować ze względu na jakąś na przykład zmieniającą się liczbę osób, gdyż gdzieś tam moje treningi są bardzo często robione pod ilość osób i to czasami bardzo, bardzo, bardzo tak się dynamicznie zmienia, więc gdzieś tam biegam z tymi kartkami, zmieniam programy, nie programy. Naprawdę no, żyję tą drużyną też przed i po treningu, ale tak jak powiedziałeś, no, jeżeli to jest pasja, nie tylko praca, a u mnie chyba to jest właśnie najpierw pasja, a potem praca, To robi się to tak naprawdę z przyjemnością, z uśmiechem. Zresztą dziewczyny to samo, no, gdyby to nie była ich pasja, to dawno już by tego wszystkiego nie było. Dziewczyny nie zarabiają, jest to drużyna amatorska. Wszystko przed nami, mam nadzieję. Natomiast no, na tą chwilę wygląda to tak i naprawdę szapoba dla nich, że im się chce. Często bardzo zmęczone po pracy, w studiach przychodzą na trening. No i jeszcze słuchają trenera, który każe to bądź tamto.
1: A trener ma donośny głos akurat. No, często na meczach jest słychać.
3: Tak, no, trzeba gdzieś ten balans znaleźć między tym, żeby coś zrobić naprawdę na treningu. No to trzeba czasami być, nazwijmy to, może mniej tolerancyjny i cichy, no ale też mam gdzieś z tyłu głowy, że dziewczyny są trochę już o tej godzinie rozkojarzone, zmęczone.
2: Skupienie nam ucieka, jednak tak, od rana do wieczora mam jakieś swoje zajęcia i przychodzimy wtedy na trening, jest już ciemno, już jesteśmy zmęczone. No czasami jest tak, że trudno jest nam wejść w ten trening, musimy się bardzo skupić.
1: Tak, a mówiłeś, Robert, jeszcze, że frekwencja się zmienia, no jak to w amatorskiej drużynie nie zawsze wszyscy mają też możliwość, żeby na wszystkie treningi chodzić. A czy można jeszcze dołączyć do drużyny Lechii, czy to już jest wszystko zamknięte i dopiero w następnym sezonie?
3: Jasne, oczywiście, że tak. Ja zapraszam wszystkie chętne osoby, które uważają, że umieją grać w piłkę, bo jak już ktoś przyjdzie na trening, to już zweryfikujemy. Natomiast oczywiście zapraszamy, jeżeli ktoś chciałby spróbować sił w naszej drużynie, to jak najbardziej. Teraz podejrzewam, że w trakcie tej rundy, no to już pewnie będzie trudno, no ale jak ona się skończy, to jest taki właśnie zawsze moment, kiedy kończą się deklaracje i podpisuje się nowe. Zawsze przed podpisaniem można się zastanowić, czy przypadkiem Lechia to nie byłby lepszy wybór.
2: Też pomiędzy rundami zazwyczaj mamy jakieś nabory, więc też wtedy można obserwować nas na Instagramie czy na Facebooku i po prostu przyjść na takie nabory, pokazać, co się potrafi.
1: Czy mogą dołączyć dziewczyny w każdym wieku? Czy na przykład over 30 lat to już nikt nie może dołączyć? Na przykład poniżej 12 lat nie
3: ta
1: można?
3: Ta góra, że... no właśnie, bo jeżeli chodzi o ten jakby wiek maksymalny, no to jakby... No nie wiem, nie zastanawiałem się nigdy nad tym, ale no chyba nie, no. Natomiast...
1: Kobiet to wiek się nie pyta, a jaka jest najstarsza zawodniczka?
3: 27, 8.
1: Okej, okay, to kontynuuj teraz jeszcze z tym.
3: Natomiast no my jesteśmy jedyną drużyną w Lechii i nie mamy drużyny juniorskiej. Mieliśmy, na tą chwilę nie mamy, więc żeby u nas można było... żeby to miało jakby sens też dla takiej zawodniczki, żeby gdzieś tam w perspektywie krótkiego czasu mogła też wejść do ligi i grać, no to na tą chwilę to jest rocznik 2-6, tak najmłodszy, tak, 2-6, 2-5. Zresztą z drużyny juniorek, bo część zawodniczek właśnie z rocznika 2-6 żeśmy wypożyczyli do APLG. Na razie wypożyczyli do końca czerwca, no bo zobaczymy, co będzie po czerwcu. Kto wie, czy nie okaże się na przykład, że będziemy, znaczy klub nie będzie chciał na przykład znowu budować młodsze roczniki drużyny juniorską. Natomiast no, na tą chwilę żeśmy je wypożyczyli przede wszystkim, żeby mogły grać, bo to też jest ważne. No mówię, trening treningiem, ale to trzeba starać się grać. Tam miały to zapewnione, a zostawiliśmy sobie do pracy już z drużyną seniorską Zosię Pierzchlińską, która jest bramkarką, pracuje już z Marcinem, jest też w treningu jakby całej drużyny, czyli oprócz treningów bramkarskich też wchodzi w trening z całą drużyną. Widać, że to już pewnie Litka ty możesz powiedzieć, bo jak tam wygląda szatnia, ale wygląda to, że się tak jak może wbrew początkowym obawom, że gdzieś może być taka, no bo jest różnica, tak? 28 lat, a 14-15. Natomiast ja zawsze mówię, że moim zdaniem mamy drużynę naprawdę bardzo, bardzo taką roztropną, lubiącą się, tak przynajmniej ja to widzę z boku i tak mi się wydaje, że jest. I ona się bardzo fajnie zaaklimatyzowała. No i pracuje, porządnie pracuje i będą z niej ludzie.
2: Tutaj też w adaptacji takiej do drużyny na pewno pomogły jej inne bramkarki, z którymi na co dzień trenuję razem z naszym trenerem Marcinem, więc dziewczyny się nią tak trochę zajęły i wtedy było jej dużo łatwiej złapać kontakt z resztą drużyny, z którą tak często nie trenuję.
1: To jak już jesteśmy przy kadrze, to może trener albo pani kapitan chciałaby wyróżnić kogoś, kto jest największą gwiazdą w drużynie, czy może ma jakieś osiągnięcia poza drużyną Lechii, nie wiem.
3: Nie ma gwiazd w drużynie. Wszyscy przegrywamy, wszyscy wygrywamy. Każda z dziewczyn, jak my wszyscy mamy lepsze, słabsze dni. Wydaje mi się, że ta drużyna jest w miarę równa. To znaczy wiadomo, że są osoby, które są lepsze, są troszeczkę słabsze. Natomiast dzisiaj mogę tak z czystym sumieniem powiedzieć, że wydaje mi się, że doczekałem się takiego momentu, w którym mam zespół, który jest naprawdę w miarę równy. Że osoba, która wchodzi z ławki rezerwowych, wcale nie jest tak w 100% osobą gorszą, w cudzysłowie oczywiście, wiadomo o co chodzi. Chodzi o potencjał piłkarski, tylko może grać 11, ja to zawsze mówię. 11 osób może grać, no nie zmienimy przepisów. Nawet jak będę miał na idealnie równym poziomie 18 czy 20 osób, to i tak muszę wybrać tą 11. I ona może w jednym tygodniu być taka, w drugim tygodniu być taka. No nie ma co się oszukiwać. Jest parę osób, które są jakimś trzonem drużyny i gdzieś tam na nich też opieramy budowanie jakby całości. Natomiast mówiąc w takim dużym uproszczeniu, wreszcie ta ławka rezerwowych jest taka, że jak ktoś nie może, a wskoczy w jej miejsce, to nie ma takiej dużej dysproporcji. Więc ja nie chciałbym, ja mógłbym bardziej podziękować, tutaj jest Litka, jest kapitanem, jest jeszcze Monika Formela i Michalina Marcinkowska, które są w takiej jakby trójce kapitańskiej. Są dziewczyny, które no, pomagają mi też, bo tak naprawdę mi samemu z trenerem Marcinem byłoby ciężko. to wszystko jakby zespolić, no bo też, no mówię, no dziewczyny mają też swoje jakieś, nie wiem, sugestie, jakieś pomysły, no i potrzebny jest też ten feedback od nich. I wydaje mi się, że to jest taka fajna trójka, która sobie z tym radzi. No więc jeżeli miałbym mówić o gwiazdach, no to gwiazd nie ma, ale są osoby, które mi naprawdę nam pomagają. No i na pewno jest parę osób, których też warto by było wyróżnić za frekwencję, bo są praktycznie, można powiedzieć, może troszeczkę zaokrąglając, w 100% na treningach. I to jest naprawdę budujące, bo to ja wiem, ile to wymaga poświęcenia, żeby na tych wszystkich treningach być.
1: Bo wszyscy są amatorami, wszyscy robią coś poza tym tak naprawdę, więc to na pewno jest niełatwe, żeby tak się zgrać, żeby na wszystkie możliwe, czy tam nawet opuszczając dwa treningi, nie wiem, przez sezon, przez rundę, no to ja jestem też pełny podziwu dla takich osób. Chciałem jeszcze spytać, jak wyglądają wasze sukcesy w barwach Lechii? Czy już jakieś sukcesy, którymi chcecie się pochwalić, osiągnęliście, czy na razie jeszcze to wszystko wygląda tak, że jeszcze to wszystko przed wami? Pomoże Litka, pani kapitan.
2: Okej. Pierwsza rzecz, która przyszła mi na myśl, to jest Puchar Polski. Gdzieś tutaj na szczeblu wojewódzkim udało nam się dostać do finału i zagrałyśmy w tym finale. Tam niestety przegrałyśmy 2-1 i to w końcówce. Natomiast no, myślę, że warto o tym wspomnieć, bo to było też takie wydarzenie, które nas mocno sportowo podbudowało w lidze.
1: Tak, a jeszcze przed przejściem do Lechii był też jakiś turniej, z tego co pamiętam, w Niemczech. I czy tam osiągnęliście jakiś większy sukces, czy to był po prostu wyjazd do Niemiec?
3: To był jeszcze jako biało-zielone, tak, tam pierwsze miejsce w tym turnieju było.
2: Natomiast my to raczej traktowałyśmy jako zabawę troszkę i taką odskocznię od codziennych treningów.
3: Natomiast takie fajne wejście jakby w ten kolejny etap naszego piłkarskiego żywota, czyli do Lechii, akurat weszliśmy jako wygrani w tamtym turnieju. No i ale to też warto wspomnieć, gdzieś tam pod koniec istnienia Biało-Zielonych, no kończyliśmy to jako druga liga, więc też no byliśmy, musieliśmy najpierw awansować z tej trzeciej do drugiej, więc to też jest jakiś, można powiedzieć, no sukces zespołu. W pierwszym sezonie w Lechii, no to zdobyliśmy mistrza trzeciej ligi, no to bądź co bądź, no też jest to jakiś sukces, no bo nikt nam tego nie dał, musieliśmy sobie to na boiskach wyszarpać.
1: Wtedy to nie dało awansu, ale jak wspominaliśmy, to była ta reorganizacja, więc tak naprawdę awansowaliście o jeden poziom, ale, tak, suma summarum, ale zostaliście w tej trzeciej lidze.
3: Znaczy
1: tak,
3: ja bym to mimo wszystko traktował jako awans, bo porównując poziom tamtej trzeciej ligi, a tej trzeciej ligi, no to jest różnica. Na pewno ta trzecia liga, to też można ją podzielić tak moim zdaniem na takie, no nie wiem, na pół, może na troszeczkę za pół, czyli jest taka lepsza część i drużyn i słabsza. No ale jak się już jedzie do tej połówki, to tam naprawdę mecze są bardzo wyrównane i stoją na takim poziomie, myślę, który już da się obejrzeć. No a w tej trzeciej lidze to mieliśmy może jednego, dwóch przeciwników tej regionalnej wcześniej, z którym coś tam się działo, a tak to się jechało, po kilkanaście zero wygrywało i to, że tak powiem, no fajnie, można było sobie bramek nastrzelać, przetrenować parę rzeczy. No ale wiadomo, no, czym lepszy poziom, tym my się też uczymy, doskonalimy. No i czujemy, że to wszystko ma sens. Więc dla nas to był mimo wszystko awans.
1: A jak teraz wygląda wasza sytuacja w lidze? Na którym jesteście miejscu i jakie są perspektywy na dalszy czas trwania sezonu, jeśli będzie?
3: No jesteśmy na piątym miejscu, niestety. Żeśmy słabo zaczęli tamtą rundę z różnych przyczyn, troszkę kadrowych, no różnych przyczyn. Natomiast potem już było, z każdym meczem było coraz lepiej. Skończyliśmy na piątym miejscu. No i cóż, no jeżeli no tego się bardzo boimy tak naprawdę, że tej rundy rewanżowej nie będzie i z piątego miejsca, no to pewnie awansować się nie uda. Liczyliśmy jeszcze na to, że w tej rundzie rewanżowej, znaczy cały czas liczymy, no bo jak to się mówi, nadzieja umiera ostatnia i liczymy, że ta runda wiosenna jednak się odbędzie po jakichś tam perypetiach, ale się odbędzie. No i cały czas wierzymy w awans. cały czas wierzymy, że naszą grą będziemy w stanie się piąć do góry i awansować. Nawet jeśli byśmy nie zajęli pierwszego miejsca, to znając realia piłki kobiecej, często wygląda to tak, że ktoś nie chce awansować, kto powinien, bo był pierwszy na przykład z innego województwa, albo na przykład ktoś, kto powinien być w drugiej lidze, już nie chce być w tej drugiej lidze. No to bardzo często są problemy finansowe. No i potem można wskoczyć z drugiego, z trzeciego. Szczerze mówiąc, ciężko będzie wskoczyć z piątego. Więc cały czas robimy swoje, trenujemy, gdzieś tam głowę mamy nastawioną na to, że jak nas w nocy obudzą i powiedzą, słuchajcie, za dwa dni gracie, to my po prostu się spakujemy i będziemy grać.
1: No tak, no, trzeba być przygotowanym, bo teraz są takie czasy, że nic nie można planować. No ale na pewno drużyna ma też jakieś marzenia. Do jakiego etapu chciałybyście dojść za czasów waszej kariery, Litka, powiedz.
2: Na pewno póki co myślimy o tym, co jest teraz, więc to top 3 jest naszym celem. Wierzymy jeszcze w proces, wierzymy w to, że jakimś cudem może się awansować, więc cel jest prosty, wygrać wszystkie mecze w tej rundzie, oby udało się ją rozegrać. A w przyszłości no, chciałybyśmy awansować po kolei, piąć się do góry. Wiadomo, że najwyżej jak się da, czyli do ekstra. Myślę, że to też takie spełnienie dla trenerów byłoby, gdyby inne kluby zaczęły się nami interesować. Bo to znaczyłoby, że naprawdę się rozwijamy, że inni widzą nasz progres i chcą po prostu nasze zawodniczki, ale to już bardziej indywidualne są cele. Natomiast my jako drużyna na pewno chciałybyśmy zagrać w najwyższej klasie rozrywkowej.
1: A jak to wygląda z transferami z klubu? Czy były jakieś takie transfery do góry już, czy jeszcze na razie takich sytuacji nie było?
3: Nie wiem, teraz na tą chwilę nie przypominam sobie.
2: Też sobie nie przypominam.
3: Ale za to przypomniałem sobie, kto tam biegał po boisku.
1: No właśnie.
3: Tak, to była Julka Dumps, ona broniła wtedy w bramce, teraz jest akurat po takiej operacji, więc jakby nie jest aktywnie w treningu, no ale jest częścią naszego zespołu. Więc jeżeli o kimś zapomniałem, dziewczyny, to bardzo przepraszam. Chyba już sobie nikogo więcej nie przypomnę.
1: No, a chciałbym jeszcze się spytać, jak to z tą pandemią jest? Co wy o tym sądzicie, że amatorzy nie mogą grać, a zawodowcy mogą i juniorzy? Czyli tak naprawdę no, tutaj w ogóle jest taki paradoks w Akademii Lechii, że rezerwy nie grają, a U18 gra. Tak naprawdę rezerwy bazują na chłopakach, którzy grają w U18.

0: łącznie oczywiście mówię z piłką młodzieżową. I pytanie, dlaczego drużyna na przykład trzeciej ligi kobiet, czwartej ligi męskiej nie może grać meczów, a dzieci, juniorzy, celiotka, już nie mówię o piłce zawodowej, no bo załóżmy, że w piłce zawodowej są, nie wiem, regularne testy na koronawirusa, w tych niższych ligach no pewnie nie będzie. Natomiast nie widzę jakby właśnie związku, no to co powiedziałeś, no zawodnik U18 może grać w CLJC, a nie może grać w czwartej lidze. Czyli co, tu się zarazi, tam się nie zarazi, tu pójdzie do szatni, to już jest inaczej. No,
1: do tej samej szatni tak naprawdę,
0: do tej samej szatni,
1: więc, na tych samych boiskach się dzieje.
0: Więc tak naprawdę powiedzenie, zamykamy piłkę amatorską, czy w ogóle sport amatorski, może tak, no to jest zrobienie niesamowitej krzywdy, bo albo wszystkich poza piłką zawodową, albo wszystkich zablokować, albo wszystkich puścić. Oczywiście jestem za tym drugim. Ja pamiętam w tamtym roku, jak też żeśmy przebrnęli przez tą rundę jesienną, cały czas martwiąc się, czy gdzieś nas już nie zamkną, czy jeszcze zagramy za tydzień, tak z tygodnia na tydzień człowiek się martwił. Tam też były bardzo wysokie, nawet większe niż teraz zachorowania i to pokazało, bo przecież wiemy, mamy kontakt z innymi zespołami, ja mam kontakt z trenerami z innych drużyn w tej trzeciej lidze i tak sobie rozmawiamy, to bardzo często było tak, że albo nikt, albo dosłownie jedna zawodniczka gdzieś była na kwarantannie ta zachorowalność gdzieś, nie wiem, na boisku, no naprawdę jest minimalna. Można wprowadzić przepisy, procedury, nie wiem, no okej, nie wchodźmy do jednej szatni przez cały dzień, znaczy każda drużyna jedna po drugiej, ale gdyby nam pozwolono grać i byłoby to jak w jakichś obostrzeniach, na przykład przebieracie się w autokarze, wychodzicie prosto z autokaru, prosto z boiska do autokaru. Okej, to my decydujemy, czy my w to wchodzimy, czy nie wchodzimy, czy chcemy tak, czy życzymy sobie szatnie. No, myślę, że każdy, i to jestem praktycznie pewny tego, że jakby zapytać każdego z trenerów wszystkich drużyn, to każdy by wolał powiedzieć, czy każdy by powiedział, wolę grać, przebrać się w autokarze, czy jak ktoś ma blisko, nie wiem, przyjeżdża już nawet przebrany, bo szczególnie te dzieci tak przecież przyjeżdżają często już przebrane, to da się organizacyjnie załatwić. Ale nie może nam blokować możliwości grania, bo to jest dla nas naprawdę duża krzywda. Ja oczywiście, żebym nie został źle zrozumiany, ja nie bagatelizuję tej pandemii. Tylko jeżeli się wprowadza jakieś obostrzenia, to niech one chociaż mają jakiś sens. No bo dzisiaj Litka i reszta zawodniczek zastanawia się, no czemu my nie gramy, a nasz rówieśnik na przykład tam w CLJC gra. Czy dziewczyna nawet, bo przecież CLJC piłce kobiecej też są dziewczyny U15, U17 i one grają. No i dlaczego? Dlaczego ta ciężka praca wykonana przez ten okres przygotowawczy ma teraz pójść gdzieś w zapomnienie, tak? No bo wiadomo, że jeżeli to wszystko zamkną i mamy zacząć od sierpnia, no to my nie jesteśmy w stanie na tej intensywności, nie wiem, na tym poziomie zaangażowania nawet mentalnego, tak? Gdzieś ciągnąć do sierpnia. Więc my musimy to wtedy wystudzić, zacząć się zastanawiać, jak to przetrwać i zacząć znowu okres przygotowawczy gdzieś w którymś miesiącu. To nie są takie proste rzeczy, to są nawet bym powiedział bardzo trudne rzeczy, a szczególnie właśnie w piłce amatorskiej, bo to, co żeśmy sobie powiedzieli wcześniej, ci zawodnicy, te zawodniczki przecież nie dostają pieniędzy, przychodzą tam dla przyjemności. Największą przyjemnością jest zagranie meczu. Jeżeli zabierzemy im to wszystko, to jaka jest motywacja, żeby one znowu czekały do następnej rundy i się poświęcały, przychodziły. Ja chcę coś wymagać od nich, ale muszę, że tak powiem, no mierzyć siły na zamiary, tak? I to wielu trenerów, z którymi rozmawiam, a naprawdę jestem w kontakcie z wieloma trenerami tego typu drużyn, które są w tej samej sytuacji, wszyscy powtarzają dokładnie to samo. Wszyscy czują, że to może trochę zabić, albo przynajmniej troszeczkę zabija ten cały sport.
1: Więc tak, dla mnie największym takim paradoksem jest to, że to wszystko jest wprowadzane po okresie przygotowawczym, że można było się do tego przygotować. Przecież wiemy od marca zeszłego roku, że już jest pandemia, że jest zagrożenie epidemiczne, że wszyscy tak naprawdę możemy gdzieś tam zachorować. Wirus istnieje w społeczeństwie, no a pozwolimy ludziom trenować, przygotowywać się, bardzo dużą pracę włożyć w to, żeby się przygotować i naraz z dnia na dzień powiemy, że dobra, stop, możecie już kończyć.
2: No to jest

0: Naprawdę nieuczciwe i frustrujące, bo jednak ten okres przygotowawczy zaczęłyśmy na początku stycznia, jak tylko skończyły się tamte obostrzenia i jesteśmy cały czas w treningu, cały czas walczymy, a jakaś osoba u góry, która nie do końca wie, jak to wygląda z naszej strony, ile my musimy poświęcić, ile to jest wyrzeczeń, podjęła sobie decyzję, że my, akurat my kobiety na naszym poziomie nie będziemy grały.
1: No tak, to też do tych amatorów mężczyzn też można to odnieść, bo też tutaj u nas był gościem na przykład piłkarz Jaguara Gdańsk i oni mają podobną sytuację, co prawda też różnie drużyny działają, bo też niektóre są takie, które próbują to jakoś tam obejść i tak dalej, jakoś starają się być półprofesjonalistami na przykład, jakieś podpisują drobne kontrakty, żeby to wszystko mogło w ogóle funkcjonować, no ale to jest wszystko przecież tak absurdalne, że trudno to jest nawet
2: tak,
1: opisywać.
2: No i właśnie to jest pytanie, czy iść w kierunku tego absurdu i zrobić na przykład tak, jak pewien związek sportowy, który wszystkich powołał do kadry?
1: No właśnie, no, to jest kilka.
2: To ja podpowiadam związków, w takim razie też panu prezesowi Bońkowi, proszę powołać wszystkich do kadry. Tak. I wtedy będziemy mogli normalnie grać. Tak jak no sam widzisz, tak, że to jakby no, są na to sposoby, tylko no, to po co zaczarowywać rzeczywistość? Wystarczy wprowadzić przepis, który będzie logiczny. Logiczny. Zamykamy, to zamykamy. Albo otwieramy, to otwórzmy wszystkim.
1: Zejdźmy do przyjemniejszych rzeczy. W tym miesiącu był Dzień Kobiet. Jak świętowaliście Dzień Kobiet w drużynie Lechii?
2: No to Litka niech coś powie.
0: Tutaj to było bardzo miłe zaskoczenie, bo zamiast wyjść na boisko normalnie, zostałyśmy zatrzymane jeszcze w szatni i kilka osób ze sztabu oraz z pierwszej drużyny piłkarzy po prostu odwiedzili nas i złożyli nam małe upominki, żeby po prostu było nam miło i życzyli nam wszystkiego najlepszego w naszym dniu. Wcześniej nie było czegoś takiego, więc każda taka inicjatywa w naszą stronę z góry i od pierwszej drużyny jest dużym wyróżnieniem, więc na pewno zapamiętamy tą chwilę.
1: Tak, a może przypomnijmy jeszcze, bo mówiliśmy o marzeniach, mówiliśmy o planach, o perspektywach, a kim Litka Zakrzewska będzie za 10 lat?
0: To nie jest proste pytanie, na pewno na ten moment chciałabym skończyć studia, aczkolwiek z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok wiem, że chyba nie będę potrafiła rozstać się z piłką, więc myślę, że będę zmuszona wewnętrznie, sama się zmuszę do tego, żeby swoje życie związać z tą piłką, chociażby będąc trenerem albo psychologiem sportowym.
1: Czyli sztab Lechii będzie się rozrastał?
0: Mam nadzieję, że czeka tam na mnie miejsce.
1: A Robert, kim będzie Robert Bandrowski, trener Robert Bandrowski za 10 lat?
2: Znaczy mam nadzieję, że będę dalej szczęśliwym małżonkiem. Dla mnie najważniejsza jest rodzina, moja żona i mój syn. Także pozdrawiam, jak mnie słuchają, Monikę i Kamila.
1: A syn też piłkarz.
2: Tak jest. No a drugą moją miłością jest zawód, który mam, który uprawiam, czyli bycie trenerem, drużyna, którą prowadzę. To są rzeczy, które jakby interesują mnie teraz i które i za 10 lat chciałbym, żeby wyglądało to podobnie, aczkolwiek oczywiście no chciałbym, żeby ta drużyna, którą będę prowadził, żeby to była drużyna ekstraligowa. Nie ukrywam i mówię to już od jakiegoś czasu, że moim największym marzeniem jest być selekcjonerem kobiecej drużyny piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Teraz jest wakat ogólnie.
2: Jeszcze za wcześnie, mówiłeś za 10 lat. Także trzymajmy się tego. Nie, oczywiście pół żartem, pół serio. Jakieś marzenia trzeba mieć, wiadomo. Do czegoś trzeba dążyć. No na pewno wiążę swoją przyszłość z piłką nożną, z piłką kobiecą. Nawet gdybym dostał gdzieś jakąś ofertę, nazwijmy to w cudzysłowie, lepszą niż mam dzisiaj do piłki męskiej, nie przeszedłbym. Chcę się specjalizować w tym. Jest to jednak troszkę inna praca niż z mężczyznami, z chłopakami. Gdzieś tam na początku, jak zacząłem trenować dziewczyny, wydawało mi się, że to jest bardzo, bardzo podobne. I w zasadzie jest. Natomiast ktoś, kto jakby wejdzie w to wszystko, to zaczyna powoli wyłuskiwać te różnice i gdzieś okazuje się, ja do dzisiaj się uczę. Jestem 4 lata z tą drużyną, do dzisiaj się uczę i z każdym jakby rokiem widzę rzeczy, które są jednak inne niż w piłce męskiej. Do tego trzeba troszeczkę inaczej podejść. Przede wszystkim trzeba pewne rzeczy inaczej rozumieć. I skoro już przez 4 lata nabrałem trochę doświadczenia, to nie mogę tego zmarnować, muszę nabierać go dalej i chcę dlatego w tej piłce kobiecej być. Oczywiście czas pokaże, no nigdy nie wiadomo, gdzie skończę tą moją trenerkę, ale no tak sobie marzę. Chciałbym, żeby to była piłka kobieca gdzieś na dużo wyższym poziomie. Bardzo fajnie, jakby to była Lechia Gdańska Ekstraliga, bo bardzo chciałbym pracować w Lechii Gdańsk. Jest to dla mnie naprawdę duże wyróżnienie i duma. No i ta reprezentacja, mam nadzieję, że na mnie czeka.
1: Ja wam życzę tego, żeby się wasze plany i marzenia spełniły. Lidce życzę, żeby zakończyła kiedyś karierę w Lechii, tak jak zakończył Piotrek Wiśniewski, który z roku na rok awansował z tą Lechią aż do Ekstraklasy i w Ekstraklasie zakończył karierę golem w doliczonym czasie gry. I tego ci życzę, żebyś też doszła do takiego momentu, że w Ekstralidze sobie zakończysz karierę jako piłkarka Lechii.
0: Byłoby fantastycznie.
1: I potem możesz być już trenerem. Tak jak Piotrek Wiśniewski, zupełnie idealny przykład. No a Robertowi też życzę, żeby kiedyś doszedł do tej kadry Polski. No ale z Lechią najpierw bądź takim Aleksem Fergusonem Lechii Gdańsk i bądź jak najdłużej. Dziękujemy za audycję, dziękuję, że przyszliście i mam nadzieję do zobaczenia. Jak już będziecie w Ekstralidze, to ja was też zaproszę wtedy.
2: O, trzymam cię za słowo. Ja jeżeli jeszcze mogę na koniec, chciałbym takie przesłanie do moich zawodniczek. Dziewczyny, trzymajcie się, co by nie było, musimy być razem, damy radę, czy nam odwołają ligę, czy nam nie odwołają ligę. Pamiętajcie, zawsze jest jeszcze kolejny sezon, ale musimy to wszyscy razem wytrzymać i cały czas walczymy i trenujemy i myślimy pozytywnie. Pozdrawiam was serdecznie.
0: Ja również pozdrawiam i dziękuję za uwagę i chciałabym też, żeby wszyscy słuchacze kiedyś przyszli na nasz mecz i po prostu zobaczyli, jak my wyglądamy na boisku, bo naprawdę warto.
1: No teraz niestety nie możemy zaprosić na następny mecz, bo nie wiadomo, kiedy następny mecz będzie i czy będzie w ogóle otwarty dla kibiców, ale ja z własnego doświadczenia wiem, że warto pójść na taki mecz i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo to nie jest wcale takie wszystko, jak to się opisuje. Bo niektórzy ludzie opisują, że piłka kobieca to tam jest taki sport, że to nie powinny kobiety grać w ogóle, ale jak się pójdzie i zobaczy, jaka tam jest walka, determinacja i zaangażowanie, to jest prawdziwy sport.
2: I poziom z roku na rok jest naprawdę lepszy. Ale żeby sobie wyrobić zdanie, trzeba po prostu przyjść.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Zapraszam.
1: Jak już będzie po pandemii, to wszyscy przychodzimy na stadion i oglądamy Lechię. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.

przez pole z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zboża uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

a wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

zabywasz do kitu. Nie ma to znaczenia.